Jamkost Reggae Radio. Vsako soboto na Radio Koper pod Istrijo od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Destruction, Jacqueline Selecta, reggae, roots, new roots, dub, dancehall, jungle ter razni derivati. Jamkost Reggae Radio. Ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koper pod Istrijo. Reggae, tune in, respect.

Jamkost Reggae Radio. Vsako soboto na Radio Koper pod Istrijo od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Destruction, Jacqueline Selecta, reggae, roots, new roots, dub, dancehall, jungle ter razni derivati. Jamkost Reggae Radio. Ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koper pod Istrijo. Reggae, tune in, respect.